0: manda parede,
1: poc, poc,
0: manda parede,
1: poc, poc, poc, poc, poc, poc,
2: poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc,
3: poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc, poc,